nyia na wɔmfa mu no sɛ nantwie no pem akoa na afena a ɔma akoa na afena wura dwetɛ nwetɛ bena duasa na wɔnsi nantwie no abɔ na sɛ obi kɔbue bura no anaa sɛ obi kɔtu amena na wɔankata so na nantwie a na afunu mu kɔhwe mu a amena no wura no nhyɛ anaa mu na ɔma wɔn wura no sika na efunu no ɛnyɛ ne dea na sɛ obi nantwie pem ne yɔnko nantwie no wɔwu a wɔntɔn nantwie nikamfoɔ no na wɔnkye ne tradeɛ no mu na efunu no nso wɔnkyɛ anaasɛ sɛ onim sɛ nantwie no yɛ apempem dada na ne wura no anhwɛ no so a ɔmfa nantwie nikamfoɔ nsi nantwie no ana

tinkuno na ofra du mienu ni hiai ma wa honhomone nyina ne ayaresa sutumi ni ahoden na osoma won se won kweka nyankopon ahenie ho asem na won sa yade na woka kire won se mumfa bibia ntukwan mumfa poma ana aboto ana aduane ana sika ana ntade mienu mienu na efie biara mo bekumu no ehwa na mo ntena na mo firi ho akọ na wana wanyimu no mo firi kromo ho akọ a mo propro mo nasi mfuturo mfani adanse ntia